Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202. Epizoda Disconnected Disco je pred vama. Dobrodošli.